Sława Jezusu Chrystu! W to czwartkowe popołudnie, tuż po godzinie 16, serdecznie witamy na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce takiej rozgłośni radiowej. W dzisiejsze popołudnie i wieczór będzie z Państwem Julia Ochrymiuk. Zapraszam do słuchania tego czwartkowego programu. W miniony poniedziałek przypadał początek Indyktionu, czyli Nowego Roku Cerkiewnego. To także dzień wspomnienia świętego Symeona Słupnika, świętego, który wybrał niezwykły sposób ascezy i spędził prawie całe swoje życie na słupie. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami w to czwartkowe popołudnie. Zachęcamy do dalszego słuchania. A już za moment ramówka dzisiejszego programu.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przyszła pora, aby zapoznać się z ramówką dzisiejszego czwartkowego programu. Za chwilę cerkiewne kalendarium, następnie dzisiejsze czytanie z Pisma Świętego, a także komentarz do czytań ewangelicznych. Dzisiejsze kazanie wygłosi ojciec Piotr Makal. Następnie powtórka poniedziałkowej audycji profilaktycznej, a punktualnie o godzinie 17 dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego. Zaraz po wiadomościach stałe elementy naszych audycji, czyli żywoty świętych, a także kolejny odcinek audycji Wędrówki po Podlasiu pana Lecha Pileckiego. Godzina 18 to czas modlitwy na naszej antenie. Dziś wyemitujemy akafist do świętego wielkiego męczennika Panteleimona. Zaraz po nabożeństwie stały element czwartkowych radiowych spotkań, czyli audycja profesora Jana Kochanowicza Pytanie do specjalisty. A w dzisiejszym odcinku mowa będzie o tym, jak dbać o zdrowy oddech. Punktualnie o godzinie 20 powtórka dzisiejszego wydania wiadomości, a w ostatniej godzinie najnowszy odcinek programu pod tytułem Pani Anny Radziukiewicz. Zwieńczeniem tego programu, jak już co dzień, będą modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dzisiejsza czwartkowa ramówka. Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do pozostania z nami na antenie do godziny 21:00.

0: Kalendarium.
1: Mamy dziś czwartek, 17 września według nowego stylu i 4 września zgodnie z kalendarzem juliańskim. Święci, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada, to święty Mojżesz, święty Babylas, biskup Antiochii, święty Urban Antiocheński, święty Eppoloniusz Antiocheński, a także święty Babylas z Nikodemii. Cerkiew wspomina dziś także świętych męczenników katyńskich i Matkę Bożą w jej ikonie Krzew Gorejący, o czym więcej już za chwilę.

Dzisiaj cerkiew czci Matkę Bożą w jej ikonie krzew gorejący. Ikona ta swą historią sięga czasów starotestamentowych. Prorok Mojżesz widział na górze Synaj znajdujący się w ogniu, lecz nie spalający się krzew. Miało to symbolizować dziewicze macierzyństwo Matki Bożej, poczęcie Chrystusa ze Świętego Ducha. Zgodnie z tradycją ludową, ikona Matki Bożej krzew gorejący uważana jest za chroniącą dom przed ogniem. Świadczy o tym m.in. opowieść świadka jednego zdarzenia. Widział on wielki pożar, który ogarnął wszystkie znajdujące się w okolicy zabudowania, poza jedynym niewielkim drewnianym domkiem. Stała przed nim kobieta, trzymając w rękach ikonę Matki Bożej. Po ustaniu pożaru okazało się, że tylko ten jeden domek pozostał nietknięty przez ogień. Już teraz wysłuchajmy utworu ku czci Bogu Rodzicy, Ktybie o Matyr Preswiataja, w wykonaniu sióstr z monasteru w Turkowicach.

0: Przyszła pora na jeden ze stałych, ale bardzo ważnych elementów naszych audycji, czyli czytanie z Pisma Świętego. Fragmenty, jakie zaleca nam dziś Cerkiew, pochodzą z listu świętego apostoła Pawła do Efezjan, rozdział 1, wersety od 1 do 9, a także z Ewangelii według świętego Marka, rozdział 7, wersety od 24 do 30. Wysłuchajmy dzisiejszych czytań biblijnych.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Paweł z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, świętym, którzy są w Efezie i wiernym w Chrystusie Jezusie. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który na niebiosach pobłogosławił nas w Chrystusie wszelkim błogosławieństwem duchowym. Wybrał nas bowiem w Nim przed ustanowieniem świata, abyśmy byli święci i nieskazitelni przed Nim w miłości. Przeznaczył nas sobie do usynowienia względem Niego przez Jezusa Chrystusa, według upodobania woli swojej, dla opiewania chwały łaski swojej, którą nas szczodrze obdarzył w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew i odpuszczenie przewinień, według bogactwa Jego łaski, którą obficie wylał na nas we wszelkiej mądrości i rozumieniu, gdy dał nam poznać tajemnicę woli swojej, według łaskawego zamysłu swego.

W owym czasie przyszedł Jezus w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do pewnego domu, nie chcąc być rozpoznany, ale nie mógł się ukryć. Natychmiast usłyszała o nim kobieta, której córeczka miała ducha nieczystego. Przyszedłszy, padła do nóg jego, a była to Greczynka, rodem z Syrofenicji. Prosiła go, żeby z jej córki wyrzucił demona. Jezus zaś odrzekł jej: daj najpierw najeść się dzieciom, bo nie należy zabierać chleba dzieciom i rzucać psom. Ona zaś odpowiadając mówi mu: tak, panie, ale i psy zjadają pod stołem okruchy upuszczone przez dzieci. Na co on rzekł: ponieważ tak powiedziałaś, idź, demon wyszedł z twej córki. Powróciwszy do domu, znalazła dziecko leżące na łóżku, demon je opuścił.

0: Za nami dzisiejsze fragmenty czytań z Pisma Świętego, a już teraz słowo duchowego pouczenia wygłosi ojciec Piotr Makal, wikariusz parafii Świętego Mikołaja w Białymstoku.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha, drodzy bracia i siostry, w dzisiejszym fragmencie Ewangelii słyszeliśmy opowieść o uzdrowieniu córki Greczynki, która pochodziła z Syrofenicji. Ewangelista Mateusz, opisując to samo wydarzenie, nazywa ją Kananejką. Można wysnuć z tego wniosek, że nie była ona Żydówką, ale poganką, która usłyszała o Chrystusie i w nim upatrzyła ostatnią szansę na uzdrowienie swojej opętanej córki. Ewangelista Mateusz zwraca uwagę, że szła ona dość długo za Jezusem, wołając i prosząc Go o miłosierdzie. Było to tak uciążliwe, że apostołowie także wstawili się za nią i prosili swojego mistrza, żeby odprawił ją, spełniając jej prośbę. Słuchając tej opowieści, nasuwa się szereg pytań. Dlaczego Jezus milczy, a później tak ordynarnie odpowiada kobiecie, porównując ją do psa? Dlaczego w innych przypadkach, na przykład uzdrawiając sługę setnika, pozytywnie odpowiadał na prośby pogan, a tym razem tego od razu nie uczynił? Święty Mikołaj Serbski, komentując ten fragment Ewangelii, pisze, że Chrystus najwyraźniej chciał jeszcze bardziej podkreślić wiarę pogan. On nie będzie się im narzucał, a oni będą go szukać. A nawet więcej, on będzie chować się od pogan, ale nie będzie mógł się ukryć. Wielka wiara kobiety kananejskiej odnalazła go. Lud, który Chrystus przyzywa do siebie, nie chce do niego przyjść. A w tym czasie inny lud, przebywający w ciemności, w krainie i cieniu śmierci, szuka go i znajduje go. Bez wątpienia zaistniała sytuacja stała się kolejną lekcją dla Żydów. Właśnie taką sytuację Jezus miał na myśli, gdy mówił, że wielu ze wschodu i z zachodu przyjdzie i spocznie z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebios. Synowie zaś Królestwa wyrzuceni będą do ciemności zewnętrznej. Tym samym Chrystus obiecał, że miejsce przygotowane dla Żydów zostanie zajęte przez tych, którzy będą tego bardziej godni. Zbawiciel podkreśla tym samym nie priorytet narodowy, lecz priorytet wiary. Pragnienie niewiasty, by jej córka została uzdrowiona, spełnia się właśnie dzięki jej ogromnej wierze i wytrwałości. Święty Efrem Syryjczyk w swoim komentarzu podkreśla, że brak odpowiedzi ze strony Jezusa był przyczyną jeszcze silniejszej prośby i krzyku kobiety. Matka, prosząc o litość, nie waha się poniżyć samej siebie. Z pokorą przyjmuje porównanie do psów i wykorzystując je, znów prosi Chrystusa. Święty Jan Złotousty stwierdza, że kobieta uważała siebie za niegodną tej łaski, tego daru. Przyszła nie po to, co jakoby się jej należało, ale przyszła prosić o litość, o miłosierdzie. My, pisze święty hierarcha, postępujemy inaczej. Jeśli nie otrzymujemy tego, o co prosimy, przestajemy prosić. A wtedy należałoby prosić jeszcze bardziej. Bracia i siostry, rzeczywiście, jest tak, że podejmując wysiłek postu czy modlitwy w jakiejś intencji, na początku spodziewamy się uzyskać zamierzony cel. Jednak nasza motywacja maleje wraz z upływem czasu. Po początkowym zapale przychodzi oziębienie i zniechęcenie. Słyszy się czasem: już tyle lat czytam akatyst, poszczę w intencji dzieci, a one wciąż są daleko od cerkwi. Przeczytałem psał też i akatyst do świętego Spirydona, a wciąż nie mam pracy. Modlę się o cierpliwość już tyle lat, a ciągle się denerwuję. Dlaczego Bóg mnie nie słyszy? Czytając literaturę patrystyczną, można natknąć się na opisy kilku powodów takiego stanu. Po pierwsze, prosimy, ale do końca nie zdajemy sobie sprawy, czy jest to dla nas właściwe. Jak apostołowie Jan i Jakub, którzy chcieli zasiąść po prawicy i lewicy królującego Chrystusa. Nie wiecie, o co prosicie, powiedział Jezus. My też nie zdajemy sobie sprawy, że to, o co prosimy, zdobywa się w wielkim trudzie i może być okupione wielkim cierpieniem. A może być i tak, że nasza prośba nie powinna się spełnić, bo jej cel nie jest przeznaczony dla nas. Po drugie, prosimy, ale nie jesteśmy gotowi na przyjęcie daru. To tak jak kilkuletni chłopiec, który chciałby pojeździć prawdziwym samochodem po ulicach miasta i prosi o to swoich rodziców. Może prosić natarczywie i wielokrotnie, ale mądrzy rodzice wiedzą, że to jeszcze nie ten czas. I wiedzą także, że niedługo, za kilka, kilkanaście lat, ten czas nadejdzie i wtedy z radością będą mogli spełnić prośbę swojego syna. Po trzecie, prosimy, ale nic nie robimy w kierunku stworzenia warunków do wypełnienia prośby. Chcielibyśmy spokoju w rodzinie, ale sami nie umiemy wybaczyć, nie umiemy przestać plotkować, obmawiać. Odczuwamy dyskomfort w pracy, nie układa nam się z mężem, z żoną, ale żeby choć trochę podjąć post w tej intencji, wrócić do regularnej modlitwy, zerwać z nałogiem, to nas przerasta. Chcielibyśmy uzyskać dar bez trudu, w pewnym sensie za darmo. Ale przecież doskonale wiemy, że darmowe prezenty nie cieszą nas tak, jak uczciwie zapracowane i zasłużone. Pierwsze zakupy za swoje własne, zarobione pieniądze pamięta się o wiele dłużej niż najlepszy prezent urodzinowy. I wreszcie prosimy, ale w głębi serca nie wierzymy, że spełni się nasza prośba. Wedle wiary waszej niech się wam stanie, mówi Chrystus do dwóch niewidomych proszących go o uzdrowienie. Modlimy się, ale wciąż w głębi serca pokładamy nadzieję w lekarzach, w swoich zasobach finansowych, w swoich umiejętnościach. Zapominamy, że tak jak kobieta cierpiąca na krwotok, która dopiero gdy całą swoją majętność wydała na lekarzy, wtedy w ukryciu dotyka szat Jezusa. W ukryciu, bo wstydzi się swojej choroby, ale jednocześnie z wielką wiarą. Święty starzec Porfiriusz mówił, że nasze modlitwy nie są wysłuchiwane, ponieważ nie jesteśmy godni. Musimy stać się godni, żeby się pomodlić. Nie jesteśmy godni, ponieważ nie kochamy swoich bliźnich jak siebie samych. Mówi o tym sam Chrystus. Jeśli więc przyniesiesz dar swój na ołtarz i tam przypomnisz sobie, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem i idź, pogódź się najpierw z bratem twoim i wtedy wróciwszy złóż swój dar. Żeby być godnym, najpierw pójdź i pogódź się ze swoim bratem i otrzymaj wybaczenie. Jeśli tak się nie stanie, nie zdołasz się pomodlić. Jeśli nie jesteś godny, niczego nie dasz rady zrobić. Gdy uporządkujesz już wszystkie swoje zaległe sprawy i przygotujesz się, wtedy idź ofiarować swój dar. Godnymi stają się ci, mówi święty, którzy gorąco pragną stać się Chrystusowymi, którzy oddają się woli Bożej. Wyzbycie się swojej woli ma wielką wartość, jest rzeczą najważniejszą. Sługa nie ma swojej woli. Ten stan można osiągnąć łagodnym sposobem, dzięki miłości do Chrystusa i zachowywaniu Jego przykazań. Kto ma moje przykazania i przestrzega ich, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, miłowany będzie przez Ojca mego i ja będę go miłował i siebie mu objawię. Musimy stoczyć walkę. Mamy walczyć przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności. Mamy walczyć z lwem ryczącym. Zły nie może wygrać tej bitwy. Potrzeba do tego łez, kajania się, modlitwy, miłosierdzia, próśb, którym towarzyszy zaufanie do Chrystusa, a nie małowierność. Tylko Chrystus może nas uwolnić z kajdan pustki wewnętrznej. Modlitwa, kajanie się i miłosierdzie. Dajcie choćby i szklankę wody, jeśli nie macie pieniędzy. I wiedzcie, że im bardziej się uświęcacie, tym bardziej słyszalne są wasze modlitwy. To są słowa świętego Porfiriusza. Bracia i siostry, bierzmy przykład z modlitewnej nieustępliwości i wielkiej wiary kobiety Kananejki. Módlmy się do Boga i za siebie, i za cerkiew, i za cały rodzaj ludzki. Niech miłosierny i kochający człowieka Pan nasz Jezus Chrystus umocni naszą wiarę i wysłucha naszych modlitw, za co należy się Mu cześć i chwała wraz z Ojcem i Świętym Duchem, Trójcy jednoistotnej i niepodzielnej, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amin.

Dzisiejsze kazanie wygłosił ojciec Piotr Makal, wikariusz parafii świętego Mikołaja w Białymstoku. A już po przerwie na naszej antenie powtórka poniedziałkowej audycji profilaktycznej.

W dzisiejszej audycji profilaktycznej porozmawiamy o tym, gdzie szukać pomocy w sytuacji uzależnienia, kryzysu czy innych trudności. W pierwszej części rozmowy z panią Anną Kościuk-Suchocką przyglądamy się działalności poradni profilaktyczno-konsultacyjnej Monar w Białymstoku. Mówimy o tym, do kogo kierowana jest pomoc, z jakimi problemami można zgłosić się do poradni oraz jak wyglądają prowadzone przez nią działania profilaktyczne. To pierwsza część naszej rozmowy. Jej ciąg dalszy poświęcony młodzieży i jej problemom już w kolejnej audycji.

0: Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.
1: Witamy w kolejnej audycji profilaktycznej. W naszych audycjach rozmawiamy o sprawach, które dotyczą nas wszystkich, choć nie zawsze jest łatwo o nich mówić. Dziś skupimy się przede wszystkim na młodych ludziach, ich problemach, potrzebach, emocjach, ale też na tym, jak my, dorośli, możemy ich wspierać i odpowiednio wcześnie reagować, kiedy zauważymy, że coś zaczyna się dziać. Będziemy rozmawiać zarówno o samej działalności poradni profilaktyczno-konsultacyjnej Monar, o programach profilaktycznych i spotkaniach z młodzieżą, a także o tym, jak naprawdę dotrzeć do młodego człowieka i sprawić, żeby wiedział, że nie musi ze swoimi problemami pozostawać sam. Dziś naszym gościem jest pani Anna Kościuk-Suchocka, psycholog, profilaktyk, socjoterapeuta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Bardzo dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Jest nam bardzo miło. Pani Anna na co dzień pracuje w poradni profilaktyczno-konsultacyjnej Monar. Na początku chciałabym zapytać, co oznacza skrót Monar?
2: Powstała gdzieś tak wspólnie stworzona, szczególnie gdzieś tu przy udziale młodych ludzi, przy okazji powstania pierwszego ośrodka w Głoskowie, który założył Marek Kotański, tak, twórca, założyciel Monaru, i od ponad 40 lat gdzieś już ta nazwa funkcjonuje oficjalnie jako nazwa ogólnopolskiego stowarzyszenia.
1: Jaka jest główna misja poradni Monar?
2: Główna misja poradni Monar to niesienie wsparcia i pomocy ludziom, którzy tego potrzebują. Zajmujemy się jakby wieloma sprawami, natomiast gdzieś tam z racji tego, że nie jesteśmy dużą poradnią, że ta kadra nasza też nie jest jakoś bardzo liczna, no to też jakby skupiamy się na konkretnych trudnościach, tak? Więc jakby do naszej poradni można się zgłosić i przede wszystkim tutaj jakby jedna taka część naszej działalności rozległa, to jest terapia uzależnienia od środków psychoaktywnych innych niż alkohol, czyli mówimy o narkotykach, tak, o takich substancjach. To gdzieś tam w tej części naszej konsultacyjnej jest taka główna nasza działalność. No i oczywiście my bardzo dużą wagę przykładamy do profilaktyki, stąd gdzieś w tej poradni ta nasza część profilaktyczna jest bardzo rozbudowana i tutaj ta profilaktyka jest też skierowana ogólnie do całego społeczeństwa, szczególnie kierujemy ją do osób młodych i do ludzi, którzy są w otoczeniu osób młodych, do rodziców, do nauczycieli, do różnych grup zawodowych, które gdzieś tam mają taki szczególny wpływ i możliwości działania na rzecz dobra tych młodych ludzi.
1: A kto tworzy kadrę poradni? Co

0: są za osoby?
1: Co to są za osoby? My jesteśmy niedużą kadrą, natomiast każdy z nas jest, że tak powiem, taki wielowymiarowy. Jakby mamy, no nie tylko pokończone różne gdzieś tam takie oficjalne studia i tak dalej, natomiast no, każdy z nas jest inny, ale my działamy w takich bardzo różnych obszarach, tak? Więc mamy terapeutów uzależnień, mamy psychologów, mamy ludzi, którzy są świetni w prowadzeniu warsztatów i dla rodziców, i w interwencji kryzysowej, tak i socjoterapeutów, więc jakby tutaj każdy z nas gdzieś jest w takiej, i polonistkę, prawda, co też czasami się przydaje. Więc o tak, jesteśmy niedużą kadrą, ale że tak powiem wielowymiarową, elastyczną taką, która potrafi gdzieś tam się znajdować przy różnych potrzebach i w różnych działaniach.
0: Z jakiego typu problemami można się do Was zgłosić?
1: To tutaj, tak jak powiedziałam, terapia uzależnienia od środków psychoaktywnych innych niż alkohol. Nie musi to już być od razu terapia w ogóle, jeżeli chodzi o kwestie używania, tak? To mogą się bezpośrednio osoby używające zgłaszać, ale mogą też jakby zasięgnąć i porady i wsparcia osoby, które są w najbliższym otoczeniu, tak? Rodziny, które nie wiedzą, co robić. Więc tak, z taką kwestią jak najbardziej, można się do nas zgłosić. Mogą się zgłaszać w ramach tej naszej działalności profilaktycznej i rodzice, i uczniowie szkół naszych białostockich. My tutaj pracujemy też w takim indywidualnym wsparciu psychologicznym z młodzieżą od 12 roku życia, więc jakby od tego wieku dzieciaki mogą też do nas przychodzić na takie indywidualne spotkania z psychologiem. Ja jakby tutaj w tym obszarze pracuję, tak, spotykam się też indywidualnie w takim wsparciu psychologicznym. Z czym się można zgłosić tutaj, jeżeli chodzi o młodzież? Z bardzo różnymi kwestiami. To nie muszą być od razu takie grube życiowe problemy. Sam wiek dojrzewania jest wystarczająco trudny, bardzo dużo zawirowań gdzieś tam u tego młodego człowieka się pojawia. Każdy zaczyna szukać swojej drogi życiowej, zastanawiać się nad tym, kim jest i czego w życiu chce. I z takimi sprawami też można się zgłosić. W wieku nastoletnim bardzo często spada poczucie własnej wartości. Pojawiają się takie szczególne trudności w nawiązywaniu relacji, w utrzymywaniu tych relacji. Pojawia się ta huśtawka emocjonalna, różne nastroje, z którymi też nie do końca młody człowiek wie, jak sobie radzić. To wszystko są powody, z którymi można się zgłosić na takie wsparcie psychologiczne do nas.
0: To więc w jaki sposób można się skontaktować z poradnią? Gdzie szukać informacji?
1: Gdzie szukać informacji? Przede wszystkim wpisać w wyszukiwarce poradnia Monar Białystok i pojawi się nasza strona internetowa. Na naszej stronie internetowej jest dostępna oferta, więc tam też można sobie poczytać, tak, co my tutaj oferujemy, z czym można się zgłosić. I są dostępne nasze numery telefonów i my zawsze bardzo prosimy, żeby umawiać się telefonicznie. Najpierw dzwonić, bo kiedy ktoś przychodzi tak bez umówienia się, to niestety może być taka sytuacja, że akurat wszyscy są zajęci i nikt tej osoby, która przyjdzie, nie będzie mógł poświęcić wystarczającej uwagi i czasu na taką konsultację, więc zawsze najpierw prosimy o telefon. Dzwonić można do nas od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15. Tak, jeżeli nawet się zdarzy tak, że w którymś momencie ktoś nie odbierze telefonu, my oddzwaniamy na wszystkie połączenia, które w tych godzinach są, gdyby któreś nie zostało gdzieś tam odebrane. Zadzwonić i przedstawić swoją prośbę, swoją potrzebę, tak? Więc w taki sposób do nas, przede wszystkim telefonicznie umawiamy się na konsultację, czy dzwonimy po poradę.
0: W tym miejscu warto podać numery kontaktowe. Z poradnią Monar można się skontaktować pod numerami telefonów 856 516 564 lub 608 106 831. Jeszcze na stronie internetowej poradni Monar znalazłam taką informację o hostelach postrehabilitacyjnych. To bardzo ciekawe. Prosimy o przybliżenie idei.
1: To tutaj już jakby nie jest to w ramach działalności naszej poradni, tylko w ramach działalności Stowarzyszenia Monar, bo myślę, że warto też o tym wspomnieć, że Stowarzyszenie Monar jako taka bardzo duża grupa ludzi w całej Polsce prowadzi wiele różnych ośrodków i poradni, wiele różnych placówek, no jakby zajmujących się wsparciem w określonych też gdzieś w określonym zakresie. Prowadzi Stowarzyszenie Monar i poradnia, i i poradnie, i ośrodki. Dla nas jest to istotna różnica, chociaż często ludzie, prawda, gdzieś tam mylą, że do nas też często dzwonią, mówią, że do ośrodka. Dla nas jest to istotna różnica. Poradnia to jest takie miejsce, do którego można przyjść po poradę, można przyjść na sesję, można przyjść na zajęcia, ale tam się nie przebywa. Tam się po prostu korzysta z takiej pomocy przez chwilę i się wraca do swoich jakby zajęć, tak? I terapia na przykład w takim trybie ambulatoryjnym, jak to jest w poradni, jest przeznaczona dla osób, które są w stanie sobie poradzić, tak? Wytrwać gdzieś tam w utrzymywaniu abstynencji, pełniąc jednocześnie swoje role gdzieś tam społeczne, będąc w rodzinie, będąc w pracy czy w nauce. Jeżeli ktoś potrzebuje jednak takiego bardziej intensywnego procesu terapeutycznego, jeżeli ktoś przebywa w takim otoczeniu, w którym jest mu bardzo trudno na przykład utrzymać abstynencję, bo nie wiem, bo jest towarzystwo takie gdzieś bardzo blisko, bo się wszystko kojarzy z tym, to warto wtedy zgłosić się do ośrodka. Ośrodki to są placówki stacjonarne, czyli tam przez jakiś czas się mieszka. My zawsze zwracamy uwagę na to, chociaż to tak się mówi też popularnie, ośrodki zamknięte, ale to zamknięcie się kojarzy, że ktoś kogoś zamyka, jak w więzieniu. Tam nikt nikogo nie zamyka. To człowiek sam podejmuje decyzję, że chce skorzystać z terapii właśnie w takiej formie, że chce zmienić otoczenie, że chce gdzieś zacząć od nowa w innym miejscu. I tam nikt nikogo nie zamyka. Tam trzeba samemu się postarać, żeby się dostać do takiego ośrodka, tak, żeby tam znaleźć sobie miejsce. Są też takie właśnie hostele, o których pani mówi, w których gdzieś tam ludzie tak mogą przebywać, no, gdzieś tam do momentu, kiedy będą gotowi wrócić już gdzieś tak do społeczeństwa, do takiego życia, prawda. Więc bardzo różne placówki, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany jakąś konkretną placówką, konkretną formą pomocy, to zachęcam, żeby wejść na stronę główną Stowarzyszenia Monar. Każda też placówka ma swoją stronę, więc można poszukać w internecie i poczytać, czym konkretne placówki Monaru się zajmują.
0: I w tym miejscu stawiamy trzy kropki. Naszą rozmowę będziemy kontynuować w kolejnej, najnowszej audycji profilaktycznej, już za tydzień w poniedziałek. Dziś przybliżyliśmy Państwu działalność poradni profilaktyczno-konsultacyjnej Monar, a za tydzień porozmawiamy o młodzieży, jej problemach i możliwościach wsparcia.

0: Czasami w życiu przychodzą chwile, kiedy trudno poradzić sobie ze wszystkim samemu. Wtedy warto pamiętać, że proszenie o pomoc nie jest oznaką słabości, ale wyrazem troski o siebie i swoich bliskich. Czasem wystarczy rozmowa z drugą osobą, dobre słowo czy wyciągnięta dłoń, aby spojrzeć na trudną sytuację z innej perspektywy i znaleźć siłę na kolejny krok. Nie bójmy się więc mówić o tym, że potrzebujemy wsparcia, bo każdy z nas może znaleźć się po drugiej stronie tej potrzebnej ludzkiej pomocy. I właśnie po to są takie placówki jak poradnia profilaktyczno-konsultacyjna Monar, której głównym celem jest pomoc bliźnim w duchu miłości, tolerancji, dbałości o ludzką godność oraz poszanowania praw człowieka. Wszystkie działania poradni odbywają się w atmosferze życzliwości i troski o każdego, kto się do nich zgłasza, oraz pełnej dyskrecji. Poradnia Monar w Białymstoku jest jedną z placówek ambulatoryjnych realizujących cele statutowe stowarzyszenia, będącą częścią profesjonalnego, integralnego modelu pomocy osobom uzależnionym i ich bliskim. Rozmawiałam z panią Anną Kościuk-Suchocką, psycholog, profilaktyk i socjoterapeutą. Dziękuję za dziś i do usłyszenia za tydzień.
1: Dziękuję bardzo.

Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.

Za nami powtórka poniedziałkowej audycji profilaktycznej. A już za kilka minut na naszej antenie, punktualnie o godzinie 17, dzisiejsze wydanie wiadomości, w których to m.in. zaproszenie na święto parafialne do Krynek. Oh,

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś czwartek 17 września według nowego stylu i 4 września zgodnie z kalendarzem juliańskim. Święci, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada, to święty Mojżesz, święty Babylas, biskup Antiochii, święty Urban Antiocheński, święty Eppoloniusz Antiocheński, a także święty Babilas z Nikodemii. Cerkiew wspomina dziś także świętych męczenników katyńskich i Matkę Bożą w jej ikonie Krzew Gorejący. Przed mikrofonem Julia Ochrymiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości zaproszenie na święto parafialne do Krynek, zaproszenie na spotkanie Bractwa Świętego Atanazego Brzyskiego, a także powiemy o spotkaniu dla osób uzależnionych od alkoholu. Ojciec protodiakon Justyn Jaroszuk, proboszcz parafii w Krynkach, serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy w dzień wspomnienia narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy. W najbliższy poniedziałek, 21 września o godzinie 9, odsłużony zostanie molebień z oświęceniem wody, zaś godzinę później rozpocznie się świąteczna boska liturgia. Bractwo Świętego Atanazego Brzeskiego przy parafii Świętego Ducha serdecznie zaprasza 20 września po trzeciej liturgii około godziny 11:30 na molebień o zdrowie bratczyków i sympatyków bractwa, prelekcję w świetlicy parafialnej na temat najważniejsze wizerunki Matki Bożej w ikonografii. Prelegentem będzie Grzegorz Prokopiuk, ikonograf, teolog, malarz i grafik, a także na spotkanie przy kawie i herbacie. Eleos, prawosławny ośrodek miłosierdzia, serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie integracyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Połączone z akafistem do Najświętszej Bogurodzicy ku czci jej cudownej ikony Kielich Nieupijający. Spotkanie odbędzie się w parafii prawosławnej w Korzanach w sobotę 19 września o godzinie 16. Jednocześnie organizatorzy informują, że planowany wcześniej akafist 30 września w parafii prawosławnej św. Mikołaja w Białymstoku nie odbędzie się tego dnia.

Na naszych zegarach mamy już po godzinie 17, a to znak, że za nami dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego. Pora przypomnieć sobie, co jeszcze czeka nas w dzisiejsze czwartkowe popołudnie i wieczór. Za chwilę żywoty świętych, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada. Następnie kolejny odcinek audycji pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. Zaraz potem około godziny 18 wspólnie pomodlimy się podczas akafistu do świętego wielkiego męczennika Panteleimona. Zaraz po nabożeństwie najnowszy odcinek audycji z cyklu Pytanie do specjalisty, przygotowana przez profesora Jana Kochanowicza. W dzisiejszym odcinku mowa o tym, jak dbać o zdrowy oddech. Punktualnie o godzinie 20 ponownie wysłuchamy dzisiejszego serwisu informacyjnego, a w ostatniej godzinie tego czwartkowego programu najnowsza audycja pani Anny Radziukiewicz z cyklu pod tytułem. Zwieńczeniem tego programu, jak już co dzień, będą modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dalsza część dzisiejszej ramówki. Serdecznie zachęcamy Państwa do pozostania z nami na antenie do godziny 21.

Zapraszamy do wysłuchania czytań z Synaksarionu, czyli Żywotów Świętych. Są to opowieści o ludziach, którzy przez swoje życie, modlitwę i służbę Bogu stali się dla nas przykładem wiary, pokory i miłości. Każdy święty, którego wspominamy, niesie ze sobą szczególne świadectwo obecności Boga w świecie oraz pokazuje drogę duchowego wzrastania. Już teraz na antenie Radia Ortodoksja żywot świętych męczenników Babylasa, Urbana, Prylidiada i Epoloniusza czytać będzie Paulina Bojarska.

Wspomnienie świętego męczennika Babylasa, biskupa Wielkiej Antiochii i z nim trzech uczniów, Urbana, Prylidiana i Eppoloniusza. Święty Babylas był następcą biskupa antiocheńskiego Zebiniusza i mądrze kierował syryjską metropolią przez 12 lat. Panujący w tym czasie cesarz wyróżniał się okrucieństwem i brakiem człowieczeństwa, gdyż popełnił wiele przestępstw i nawet złożył w ofierze bożką syna króla perskiego, który został mu oddany jako zakładnik pokoju. Postanowił także wylać swój gniew na chrześcijan i skalać ich świątynie. Będąc w Antiochii, cesarz zapragnął wejść do katedry w Wigilię Paschy. Nabożeństwo już się zaczęło, ale święty Babylas, pełen Bożej gorliwości, poszedł w szatach biskupich w stronę bramy. Odsunął żołnierzy, stanął przed cesarzem i, wpierając rękę w jego pierś, nie pozwolił wejść do świątyni Bożej. Zdumiony cesarz, lękając się poruszenia mnóstwa zgromadzonych chrześcijan, nic nie powiedział i odszedł. Następnego dnia biskup został schwytany i doprowadzony na sąd. Ani fałszywe mowy, ani groźby nie zachwiały wiary Babylasa. Przesłuchanie zakończyło się zwycięstwem chrześcijan, którzy pokazali, że wraz z Chrystusem zwyciężyli cały świat. Wtedy tyran kazał nałożyć ciężkie łańcuchy na szyję i nogi biskupa i prowadzić go po mieście, mając nadzieję skompromitować go wobec ludu. Pełen godności święty zwrócił się do cesarza z takimi słowami: "Te łańcuchy, które uważasz za kompromitujące, są dla mnie bardziej zaszczytne niż twoje purpurowe szaty i cesarska korona." Wśród uczniów biskupa byli trzej chłopcy, rodzeni bracia o imionach Urban, Prylidian i Eppoloniusz. Będąc bardzo zżyci z duchownym ojcem, szli za nim do samego więzienia. Ich także doprowadzono do cesarza, który próbował zmusić braci do wyrzeczenia się Chrystusa. Jednak chłopcy mający niewiele lat byli bardzo mądrzy i zawstydzili tyrana z jego daremnymi staraniami. Wtedy do sądu przyprowadzono ich matkę, ale i ona okazała takie samo zdecydowanie. Cesarz kazał bić ją po twarzy, a braci rózgami tyle razy, ile każdy z nich ma lat. Następnie znowu wezwał Babylasa do pretorium i skłamał, mówiąc, że uczniowie wyrzekli się wiary i są gotowi złożyć ofiarę bożkom. Biskup, przekonany o ich wytrwałości, oskarżył cesarza o kłamstwo. Taka odwaga wywołała wściekłość bezsilnego cesarza. Biskupa i jego uczniów poddano torturom. Święty Babylas został pochowany w Antiochii i stał się najbardziej czczonym świętym patronem tego miasta. 100 lat później cesarz Konstancjusz Gallus kazał przenieść relikwie świętego Babylasa do miejsca pod Antiochią zwanego Dafne, gdzie ku jego czci zbudowano świątynię niedaleko od słynnej świątyni Apollona. Następnie cesarz Julian Apostata próbował odrodzić pogaństwo i słynną świątynię Apollona w Dafne. Zmuszony był jednak uznać, że pomimo licznych składanych ofiar wyrocznia milczała. Wtedy kazał zabrać relikwiarz z ciałem świętego Babylasa, którego uznano za winnego bezsilności bożków. Relikwie świętego złożono na wozie, któremu towarzyszyły tłumy wiernych śpiewających psalmy, i przewieziono do miasta. Tam złożono je w dawnym grobie. W następną noc rozpętała się straszna burza, która rozbiła posąg Apollona i zniszczyła do fundamentów jego świątynię w Dafne. Julian Apostata w złości kazał zamknąć katedrę w Antiochii i poddać chrześcijan torturom. Nie ośmielił się jednak znieważyć relikwii świętego Babylasa, które także po śmierci dalej strzegły duchową owczarnię.

0: myśli świętych ojców.
1: Abba Izajasz. Daremna jest modlitwa i wysiłek człowieka, który nosi w sercu złość wobec bliźniego oraz pragnienie zemsty.

Jozafat urodził się w 1705 roku w majątku koło miejscowości Priłuki, diecezji połtawskiej, w bogobojnej rodzinie Gorlenków. Joachim, takie było świeckie imię świętego, już w dzieciństwie zaznał nieszczęścia, kiedy jego rodzina popadła w niełaskę władz. Wówczas doskonale poznał, jak złudne jest ziemskie szczęście. Dlatego też nauczył się szukać pomocy i pociechy w modlitwach do Boga. Czując zamiłowanie do cerkwi, udał się do Kijowa, aby podjąć naukę w tamtejszej Akademii Kijowskiej, będącej centrum prawosławnej edukacji religijnej. Mając 20 lat, w 1725 roku złożył w Kijowie riasoforne śluby zakonne i otrzymał imię Hilarion, a 2 lata później śluby mantijne, podczas których nadano mu imię Jozafat. W uznaniu jego nieprzeciętnych zdolności naukowych w kolejnym roku został diakonem i wykładowcą akademii. W 1734 roku Jozafata wyświęcono na kapłana. Później mianowano ichumenem monasteru lubieńskiego, a od 1745 roku ławry Troicko-Siergiejowej. W 1748 roku Jozafata wyświęcono na biskupa Białgorodzkiego i Obojańskiego. Był nim przez 6,5 roku, dając się poznać jako hierarcha gorliwy w swej pracy duszpasterskiej i żyjący wyjątkowo ascetycznie. Po częstych chorobach zmarł 10 grudnia 1754 roku, mając niespełna 50 lat. Jego grób, przy którym miały miejsce cudowne uzdrowienia, otwarto w 1911 roku. Wtedy też zaliczono go do grona świętych. W okresie władzy radzieckiej skonfiskowano relikwie, a odnaleziono je w Leningradzkim Muzeum Historii Religii i Ateizmu dopiero w 1991 roku. Obecnie spoczywają w Soborze Przemienienia Pańskiego w Białgorodzie, będąc największą świętością tego miasta.

Wspomnienie świętego proroka Mojżesza, widzącego Boga. Mojżesz pochodził z pokolenia Lewiego. Urodził się w Egipcie najprawdopodobniej w XIII wieku przed Chrystusem, gdy naród izraelski był w niewoli Faraona. Poprzedni faraonowie egipscy z wdzięczności dla Józefa przyjęli Żydów w Egipcie i od tamtych czasów naród rozmnożył się i rozkwitł. Nowy faraon przestraszył się tego rozwoju i kazał zabijać wszystkie niemowlęta płci męskiej, które urodzą się Żydom. Matka Mojżesza nie zdecydowała się oddać dziecka na śmierć i powierzywszy je opatrzności Bożej, włożyła do koszyka i zostawiła na wodach Nilu. Niemowlę znalazła córka faraona, która nadała mu imię Mojżesz, co znaczy wyjęty z wody, ocalony z wody. Mojżesz został wychowany jak jej rodzony syn i przyswoił sobie całą egipską mądrość i naukę. Pewnego razu, gdy miał 40 lat, stanął w obronie swego rodaka i zabił Egipcjanina. Wtedy musiał ratować się ucieczką do ziemi Madianitów. Tam ożenił się z Seforą, córką kapłana Jetry. Urodziła mu syna, którego Mojżesz nazwał Gerszom, bo mówił: jestem cudzoziemcem w obcej ziemi. Na wygnaniu z dala od swego narodu Mojżesz przygotowywał się do misji, którą złożył na niego Bóg. Pasł stada teścia w górach i pustyniach, zanim stał się pasterzem duchowego stada Bożego. Często, przebywając w pustyni przez długi czas, Mojżesz oczyszczał serce i umysł modlitwą i nieustanną kontemplacją cudów Bożych. Pewnego razu, gdy pasł stada na górze Synaj, Bóg objawił mu się w taki sposób, w jaki człowiek może widzieć Boga. Swoimi własnymi oczyma Mojżesz zobaczył krzew, który płonął, dając jaśniejszą światłość niż słońce, ale się nie spalał. W ten sposób została mu ogłoszona wielka tajemnica dziewiczego zrodzenia i wcielenia naszego Zbawiciela, który przekroczył prawa przyrody, równocześnie je zachowując. Spędziwszy 40 lat w ziemi Madianitów, Mojżesz z woli Bożej powrócił do Egiptu, żeby wybawić swój naród z niewoli Faraona. Ponieważ Mojżesz jąkał się i bał przystąpić samemu do tego dzieła, Bóg dał mu do pomocy jego brata Araona, żeby to on mówił zamiast Mojżesza do narodu. Faraon, którego serce z dopustu Bożego stało się zatwardziałe, nie chciał wypuścić Żydów, którzy pracowali jako niewolnicy na jego budowach. Wtedy Bóg, przez pośrednictwo Mojżesza, poraził Egipt 10 strasznymi plagami. Przemienił w krew wszystkie wody w Egipcie, napełnił żebami całą ziemię Faraona aż do jego sypialni, zamienił proch ziemi w komary. Ponieważ Faraon ciągle odmawiał wypuszczenia Żydów, Bóg poraził cały kraj muchami, potem zesłał pomór na bydło, wrzody i pryszcze na bydło i na ludzi. Zesłał grad na przemian z błyskawicami, czego dotychczas nigdzie nie widziano. A także posłał niezliczoną szarańczę, niszczącą wszystko na swojej drodze. Wszechmogący Bóg odkrył Egipt gęstymi ciemnościami na 3 dni i w końcu zabił o północy wszystkich pierworodnych synów w Egipcie. Od pierworodnego syna Faraona do dzieci niewolników i wszystkich pierworodnych zwierząt. Faraon, zwyciężony przez wszechmoc Bożą, wypuścił Żydów, którzy zabrali ze sobą wiele egipskich bogactw. Na słowa Mojżesza Bóg rozdzielił Morze Czerwone, żeby naród mógł przejść po suchym dnie i przykrył wodami Faraona i jego wojsko, które prześladowało Żydów. W ten sposób poprowadził on swój naród na pustynię, żeby doświadczać i wychowywać go przez 40 lat, przygotowując do dóbr ziemi obiecanej. Pomimo licznych przestępstw i niewierności Żydów, pomimo ich nieprzezwyciężonego dążenia na podobieństwo sąsiednich narodów, oddawania czci bożkom, dziełom ludzkich rąk, Bóg nie pozbawiał ich swego miłosierdzia i cierpliwości, gdyż jego sługa Mojżesz gorliwie modlił się za naród. To on, przedstawiając jedynego pośrednika Mesjasza, zawołał do Boga: przebacz jednak im ten grzech, a jeśli nie, to wymasz mnie natychmiast z Twej księgi, którą napisałeś. Gdy w pustyni Żydzi byli pozbawieni wszelkiej ludzkiej pociechy, Bóg objawił im swoją troskę przez liczne cuda. Zsyłał w obfitości mannę z nieba, która żywiła ich, osładzał gorzkie wody, prowadził ich za dnia w postaci kolumny obłoku i nocą w postaci ognistego słupa. Dał im zwycięstwo nad Amalekitami i innymi ludami pustyni. Gdy Żydzi dotarli do góry Synaj, Bóg wezwał Mojżesza i kazał jemu jednemu wejść na szczyt, gdzie objawił się w gęstym obłoku wśród gromów i dźwięków trąby. Mojżesz rozmawiał z Bogiem jak z przyjacielem, a Bóg mu odpowiadał. W budzącym bojaźń objawieniu chwały Bóg dał swemu słudze przykazania świętego przymierza.
Mojżesz przebywał z Bogiem na górze przez 40 dni i 40 nocy. Otrzymał wszystko konieczne do osiągnięcia cnót i mądrości. Otrzymał przepisy budowy świątyni i kultu, które należało poświęcać Stwórcy Wszechświata w oczekiwaniu Jego objawienia się w ciele. Otrzymawszy boskie objawienia w mroku, jaśniejącym bardziej niż zmysłowa światłość, Mojżesz zszedł z góry trzymając dwie kamienne tablice. Na nich ręką Bożą było napisanych 10 przykazań prawa. Boża światłość głęboko wniknęła w serce Mojżesza i napełniła jego ciało. Jego twarz jaśniała tak mocno, że naród niewtajemniczony w Boże objawienia nie mógł znieść jego wyglądu i dlatego Mojżesz musiał zakrywać swoją twarz. Pomimo tych wszystkich znaków i cudów, naród żydowski nie przestawał grzeszyć, oddalając się od Pana i wpadając w bałwochwalstwo. Tym niemniej Mojżesz ciągle wstawiał się za nim i jego współczucie było tak wielkie, że wydawało się, iż on też zwątpił w Bożą pomoc w Meriba, gdzie nie było wody. Na polecenie Boże Mojżesz uderzył laską w skałę i wyprowadził z niej wodę. Jednak Bóg powiedział mu, że ani on, ani wszyscy ludzie, którzy wyszli z Egiptu, nie wejdą do ziemi obiecanej, która płynie miodem i mlekiem, ponieważ zwątpili w Boże obietnice. Gdy Mojżesz dożył 120 lat, a Żydzi przygotowywali się do wejścia do ziemi Kanan, otrzymał od Boga polecenie wejścia na górę Nebo, żeby zobaczyć z daleka Palestynę, do której przez tyle lat prowadził dzieci Izraela, przezwyciężając wszystkie trudności. Na tej górze Mojżesz zmarł i został pochowany, i nikt nie zna jego grobu aż po dziś dzień.

Województwo podlaskie zachwyca różnorodnymi krajobrazami, spokojem i bliskością natury. To tutaj znajdziemy rozległe lasy, malownicze rzeki, łąki i niewielkie miejscowości z własnym, wyjątkowym klimatem. Wyruszamy więc na kolejną wędrówkę po Podlasiu, by pokazać miejsca, które warto poznać i odwiedzić. Zapraszamy na kolejny odcinek audycji pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu.

Dziś, proszę Państwa, przenosimy się do wsi Dubicze Cerkiewne w powiecie hajnowskim. Jeśli ktoś raz zobaczy urokliwą wieś Dubicze Cerkiewne, to zapewne

początku już XX wieku budynek starej szkoły, przypominający swoim stylem, moim zdaniem, najbardziej klasyczne nasze podlaskie, no, ziemiańskie dworki. Ten zachwycający swoją architekturą budynek z dwuspadowym krytym gątem dachem, z którego czołowej polaci wyłaniają się misternie wyprofilowane dwa wole oczka, posiada świetnie zharmonizowany z całością taki otwarty, wejściowy ganek oparty na dwóch parach kolumn wyciosanych z pni drzew. No i jest on przykryty dwuspadowym, gątowym daszkiem. Cały dworek, mieszczący dziś prężnie działającą w nim Izbę Kultury Ludowej i Tradycji Ochotniczych Straży Pożarnych, zbudowany jest też w konstrukcji zrębowej, z bardzo solidnych, drewnianych bali, których struktura tak bardzo ciekawie i urzekająco, powiedziałbym, wyłania się spod białej, takiej specjalnej, elewacyjnej farby, która wyciąga właśnie te sloje na widok. A na tym śnieżnym tle jakże wyraziście prezentują się trójdzielne brązowe okna z tradycyjnymi już okiennicami, no i także równie piękne wejściowe drzwi do tego całego budynku. I Dubicze Cerkiewne mają prawo być chyba dumne z takiego zabytku, aczkolwiek historia tej wsi sięgająca gdzieś tam XVI wieku, kiedy to w 1533 roku nasz król Zygmunt II August nadał jej pierwsze przywileje, jest równie urzekająca i naprawdę pełna bardzo sympatycznych legend. Mnie najbardziej tak jakoś ekscytuje ta legenda o skarbie ukrytym w 1812 roku w Dubiczach Cerkiewnych przez podobno wojska napoleońskie wracające z przegranej wojny z Rosją. I przyznaję się Państwu, że no chyba będę jednak musiał jeszcze raz odwiedzić tą sympatyczną wieś, bo ta legenda o tym skarbie jest naprawdę i pociągająca, i zachęcająca do odwiedzenia Dubicz Cerkiewnych.

Za nami audycja pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. Kolejny odcinek z tego cyklu już jutro o tej samej porze. A tymczasem na naszej antenie synaksarion ikony Matki Bożej Krzew Gorejący.

Ikona Matki Bożej, krzew gorejący. Treść i nazwa tej ikony są ściśle związane z widzeniem proroka Mojżesza opisanym w Księdze Wyjścia. Już w Bizancjum łączono wizję krzewu gorejącego z dziewiczym macierzyństwem Matki Bożej, która pozostawała dziewicą przed narodzeniem Chrystusa, podczas i po Jego narodzinach. Ikony przedstawiające Mojżesza przed krzewem gorejącym z wizerunkiem Matki Bożej znak pojawiły się tam już w XI wieku. Kopie tej ikony znajdują się w wielu domostwach. Zgodnie z tradycją ludową jest ona bowiem uważana za chroniącą dom przed ogniem. Związana jest z tym m.in. opowieść świadka pewnego zdarzenia. Widział on wielki pożar, który ogarnął wszystkie znajdujące się w okolicy zabudowania, poza jednym niewielkim drewnianym domkiem, przed którym stała kobieta z ikoną krzew gorejący w dłoniach. Po ustaniu pożaru okazało się, że tylko ten jeden domek pozostał nietknięty przez ogień. Również w starożytnym rękopisie, w którym spisano treść nabożeństwa ku czci tej ikony, znajdowała się informacja, że na Synaju nabożeństwo to było sprawowane podczas silnych burz z wyładowaniami atmosferycznymi. Ikona należy do typu akatystu. Jej motywem przewodnim jest płonący, lecz nie spalający się krzew, w którym Bóg objawił się Mojżeszowi na pustyni Synaj w pobliżu góry Choreb. Krzew ten stał się jednym ze starotestamentowych praobrazów Boga Rodzicy. Ikona ta posiada bardzo oryginalną i złożoną kompozycję. Złożoność ta powoduje, iż ikona posiada wiele wersji, często znacznie różniących się między sobą szczegółami.

kościołami. W jej centrum znajduje się półpostaciowe przedstawienie Matki Bożej z dzieciątkiem na lewym ramieniu typu Hodegetria. Dzieciątko prawą rączkę unosi w geście błogosławieństwa, a w lewej trzyma zwinięty zwój pisma. Boga Rodzica zwykle odziana jest w szaty arcykapłańskie, na których trzy gwiazdy zastępują medaliony z główkami aniołów, oznaczającymi osoby Trójcy Świętej i ich współdziałanie w akcie wcielenia. Matka Boża trzyma w dłoni symbole jej dziewiczego macierzyństwa. Drabinę Jakubową, symboliczne podniesienie ludzi z upadku i wzniesienie ich z ziemi do nieba, bądź górę z proroctwa Daniela, od której oderwał się kamień, pomimo tego, że nie dotknęła go ręka ludzka. Z przedstawieniem Króla Chwały w obrazie wielkiego arcykapłana. Prawa dłoń Matki Bożej złożona jest w rzadko spotykanym geście, który zwykle interpretowany jest jako gest przyjęcia łaski Bożej. Maforion Boga Rodzicy niekiedy pokrywają stylizowane obłoki. Centralne przedstawienie jest wpisane w ośmioramienną gwiazdę, którą tworzą dwa przecinające się rąby. Pierwszy z nich, koloru czerwonego, symbolizuje płomienie. W jego polach znajdują się symbole ewangelistów. Anioł Mateusza, lew Marka, ciele Łukasza i orzeł Jana. Drugi z rąbów, koloru zielonego, rzadziej niebieskiego, upamiętnia barwę tajemniczego, nie poddającego się działaniu ognia krzewu. W jego polach znajdują się postacie sześciu archaniołów z symbolami, jakie przypisuje im tradycja, bądź serafinów i cherubinów. Pomiędzy ramionami ośmioramiennej gwiazdy znajdują się postacie aniołów z symbolami żywiołów. Wiatru, ciepłego powietrza, błyskawicy, mroku, gromu, gradu, śniegu i deszczu. Przy krawędziach lub w rogach ikony ukazywane są sceny wizji proroków zapowiadających macierzyństwo Marii. Mojżesz przed krzewem gorejącym, Jakub z drabiną z aniołami, Izajasz z serafinem trzymającym w szczypcach gorący węgiel, Ezechiel przed zamkniętymi wrotami, Gedeon z runem. Tematem ikony jest również posługa aniołów Boga Rodzicy i hołd składany przez moce niebios cudownym narodzinom Boga z dziewicy.

0: Pytanie do duchownego.
1: Z jakich ksiąg składa się Nowy Testament i o czym te księgi mówią?
0: Odpowiada ojciec Anatol Szymaniuk.
2: O życiu i działalności Jezusa Chrystusa głównie nam opowiadają cztery Ewangelie. W zasadzie prawidłowo to się powinno mówić jedna Ewangelia, ale spisana przez czterech ewangelistów, bo to jest jedna Ewangelia, jedna dobra nowina o naszym zbawieniu, spisana przez czterech ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Natomiast pozostałe księgi Nowego Testamentu już pośrednio mogą się odnosić do nauczania i do działalności Jezusa Chrystusa, bo te księgi to ta Dzieje Apostolskie jest księgą historyczną, która nam mówi o narodzeniu się nowej cerkwi, nowego ludu, chrześcijańskiego ludu, i jest to przekaz o tym, jak nowina ta dobra, Ewangelion, była przekazywana ludzkości, poczynając od Jerozolimy aż do krańców ziemi, jak pisze ewangelista i dziejopisarz Łukasz, czyli do momentu, kiedy apostoł Paweł dotarł do Rzymu. Natomiast księgi dydaktyczne to są te 14 listów apostoła Pawła i 7 listów powszechnych. To one przede wszystkim są wyjaśnianiem i przekazywaniem nauki Jezusa Chrystusa dla ludzi, przy zakładaniu nowych wspólnot chrześcijańskich, także poczynając od Azji Mniej, od Jerozolimy, Palestyny, później w Azji Mniejszej i w samej Europie.

Na naszych zegarach zbliża się już godzina 18, a to znak, że czas na wspólną modlitwę. Dziś wyemitujemy akafist do świętego męczennika Panteleimona.

0: Święty wielki męczennik Panteleimon urodził się około 280 roku w Nikodemii w Azji Mniejszej. Jego matka i prezbiter Jermołaj nauczyli go wierzyć w jedynego Boga. Otrzymał też staranne wykształcenie medyczne i jako lekarz służył przy dworze cesarskim. Za świętość życia oraz sumienne wywiązywanie się z obowiązków Bóg obdarzył świętego Panteleimona darem uzdrawiania poprzez modlitwę nawet najbardziej chorych. Czynił to bez żadnej korzyści, prosząc jedynie uzdrowionych, by uwierzyli w Chrystusa. Zazdrość współczesnych mu lekarzy sprawiła, iż oskarżono go o bycie chrześcijaninem i zmuszono, by stanął przed cesarzem Maksymianem. Po osądzeniu świętego Panteleimona poddano torturom. Obecnie cudotwórcza głowa świętego znajduje się na świętej górze Athos w monasterze jemu poświęconym. Już teraz na naszej antenie akafist do świętego wielkiego męczennika Panteleimona.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Za nami akafist do świętego wielkiego męczennika Panteleimona. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę. A już po przerwie najnowszy odcinek audycji Pytanie do specjalisty. W dzisiejszym programie mowa będzie o zdrowym oddechu.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Kto szuka rzeczy ziemskich zamiast niebiańskich, utraci jedne i drugie. Kto zaś przenosi rzeczy niebiańskie nad ziemskie, zyska jedne i drugie.

0: Jak dbać o zdrowie na co dzień? To główne pytanie, na które odpowiadają audycje z cyklu Pytanie do specjalisty. W każdym odcinku programu zaproszeni lekarze specjaliści mówią o zagrożeniach związanych z chorobami charakterystycznymi dla osób starszych. Goście mówią o tym, w jaki sposób zapobiegać i ograniczać ryzyko występowania chorób oraz radzą, kiedy należy udać się do lekarza i jakie objawy choroby mogą być niepokojące. Gospodarzem programu jest profesor Jan Kochanowicz, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Tytuł dzisiejszego, najnowszego odcinka brzmi Zadbajmy o zdrowy oddech. Temat ten przybliży profesor Wojciech Naumik.
1: Pytanie do specjalisty.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Za konsoletą Julia i Kuba, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan profesor Wojciech Naumik.
3: Dzień dobry, drodzy Państwo. Dzień dobry, panie profesorze. Witam Państwa.
2: Pan profesor jest kierownikiem pierwszej kliniki chorób płuc, raka płuca i chorób wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Mamy porozmawiać, jak zadbać o zdrowy oddech. Zanim do tego, to jak to się dzieje? Po co nam te płuca? Po co nam ten oddech?
3: No, oddech to jest w ogóle podstawą życia, można powiedzieć, bo przecież do życia to wszyscy wiemy, już będąc w szkole i rośliny, i zwierzęta, i my, ludzie, potrzebujemy przecież tlenu, powietrza. I po to mamy płuca, nasz oddech jest po to, żeby wprowadzić tlen do organizmu, żeby ten tlen przeszedł nam, że tak powiem, wpadł nam do płuc i do krwi potem roznosił się po całym organizmie. A potem, ponieważ nasz organizm zużywa tam trochę energii, przecież potrzebujemy ją do życia i wydala dwutlenek węgla. I po to jest nam potrzebny układ oddechowy płuca, żeby ten dwutlenek węgla wydalić z organizmu. Więc oddech jest podstawą życia.
2: Ale tak na co dzień nie myślimy o tym, nie musimy pamiętać o tym, żeby oddychać.
3: Pewnie, że nie musimy pamiętać, ale jeżeli sobie wyobrazimy, że my nawet nie myśląc, to my dziennie wykonujemy nawet ponad 20 tysięcy, co najmniej tysięcy takich cyklów oddechowych. O tym nie myślimy, ale no, mamy pewne automatyzmy, prawda, które bez, oczywiście są choroby takie ponoć, które trzeba pamiętać, żeby oddychać, ale to rzadka sprawa, ale zdarzają się. Ale mimowolnie, prawda, nie myślimy o tym, a za nas organizm steruje, że bierzemy wdech, wydech, czyli że klatka się rozszerza, wpada w powietrze i potem się mięśnie luzują i powietrze wypada, znaczy no nie powietrze, dwutlenek węgla.
2: Jak to jest, że czasami oddychamy szybciej, dyszymy, czasami znowuż mamy takie chwile bezdechu? Czy to jest jakby wszystko w naszą fizjologią?
3: I fizjologia, ale i można powiedzieć i taka patofizjologia, czyli fizjologia troszeczkę nie do końca prawidłowa, bo proszę zauważyć, że jeżeli na przykład jesteśmy zdenerwowani, prawda, albo mamy jakąś sytuację stresową, to nasz organizm jest mądry. On wyczuwa, że jest stres, że trzeba przygotować organizm na jakiś wysiłek, a może na ucieczkę, prawda. To już tak na zasadzie ewolucji już ze zwierząt to tam się kiedyś rozwinęło. I wtedy co się dzieje? Wtedy szybciej oddychamy. Nasz organizm zawiaduje, że musimy szybciej oddychać, bo być może będziemy zaraz potrzebować więcej powietrza, znaczy więcej tlenu. Nasze serduszko przecież będzie zaraz szybciej pracowało. Więcej energii, więcej tlenu będzie potrzebnych dla mięśni i wtedy organizm, i wtedy szybciej oddychamy trochę. Wtedy serduszko przyspiesza, a tak spokojnie, jeżeli jesteśmy zrelaksowani, to oddychamy wolniej. Zresztą to jest bardzo ciekawy temat, ten taki szybkość oddychania, bo na przykład okazuje się, że jeżeli jesteśmy zdenerwowani, chcemy się uspokoić, to takie proste zabiegi polegają na tym, żeby gdzieś tam na przykład położyć się wygodnie i żeby pamiętać o oddechu. Na przykład przez nos 4 sekundy wdech wykonujemy i 6 sekund wydech spokojnie. Okazuje się, że to wtedy taki spokojny oddech daje nam sygnał do naszego organizmu, żeby uspokoić serduszko i nas uspokoić. I zresztą nawet czytałem, że właśnie jeżeli mówimy o tej szybkości oddechu, to są takie techniki. To wiem, że siły specjalne tak trochę ćwiczą, że na przykład chcemy wypocząć, zrelaksować się, gdzieś tam mamy jakąś trudną misję, połóżmy się i tak 4 minuty wdech, 4 minuty zatrzymajmy oddech i 4 minuty wydech.
2: Sekundy chyba.
3: Przepraszam, sekundy, o już tak się sekłam, 4 minuty to już był, bo mózg mógł być ponad, że tak powiem. Ale to takie, także ta częstość oddechu, szybkość jest ciekawa i bardzo fajna.
2: Co, tak, jakie są takie podstawowe elementy układu oddechowego? Tak, bo pytam troszeczkę tak anatomicznie, po to, żebyśmy przeszli później do tych różnych zaburzeń i co my mamy, co możemy zrobić, ażeby uniknąć tych schorzeń poszczególnych części układu oddechowego, bo one wpływają na to, żeby później żeby taką oddychać pełną piersią.
3: Tak jest, jeżeli sobie wyobrazimy, że żyjemy, mamy powietrze. Powietrze jest zawierające tlen, jest zbędne do naszego życia. No to powietrze musi wejść. Przez co wchodzi? Przez drogi oddechowe. No, oczywiście to musi być czyste powietrze, bo jeżeli oddychamy smogiem, no to wiadomo, jak wprowadzamy do siebie jakiś pakiet dużej ilości trucizn, no to nie jest to zdrowe. Czyli wchodzi powietrze z tlenem. A przez co wchodzi? Przez drogi oddechowe. Jak sobie wyobrazimy, przez usta. No lepiej brać wdech, jeżeli możemy przez nos, bo sam te troszeczkę to jest filtrowane, tam rzęski, mamy włosy, prawda, w nosie to nas filtruje. Więc chodzi przez drogi oddechowe. Dobrze, żeby te drogi oddechowe były droże. No mamy szereg chorób, że one się lubią kurczyć, coś tam, na przykład różnego rodzaju patologie, że nie może powietrze wejść. To też nie jest zbyt dobrze. No ale to powietrze wpada do naszej klatki piersiowej. Jak sobie wyobrazimy tą klatkę piersiowej, taka jakby skrzynka, a w tej skrzynce jest coś w środku, czyli te płuca, no to powietrze wpada nam do tych płuc, więc musi być odpowiednie rusztowanie, tak, skrzynka, prawda, tam gdzie są te płuca, i ona też musi, ta skrzynka, czyli te żebra, prawda, ta klatka piersiowa ma mięśnie, bo przecież ta klatka się musi rozszerzyć, żeby zrobić miejsce, żeby to powietrze wpadło. No a już jak dalej zagłębimy się, powietrze weszło przez drogi oddechowe, tam są pęcherzyki płucne, czyli ta mieszanina tych wszystkich takich struktur, przez które powietrze przechodzi do naczyń krwionośnych. A po co przychodzi? No po to przychodzi, że te naczynia krwionośne, to taki system transportowy tlenu po całym organizmie, wszystko, drodzy Państwo, jest ukrwione w naszym organizmie. No prawie wszystko, ale to, co można powiedzieć, żyje, odpowiada za nasze funkcjonowanie. No i to tak, można powiedzieć, to tak wygląda układ oddechowy. Czyli proszę zobaczyć, ile jest tutaj procesów. Musi wejść powietrze, musi wejść do niższych dróg oddechowych, musi przejść przez naczynia krwionośne, potem naczynia krwionośne rozprowadzają po całym organizmie. Więc tu jak sobie wyobrazimy, ile jest możliwości jakichś takich zaburzeń w poszczególnych tych strukturach i to się wiąże z tymi poszczególnymi chorobami na takich tych poszczególnych etapach.
2: Dużo by tego powietrza tak takim zwykłym oddechem, niegłębokim, nie nabierając powietrza, tak my wymieniamy, tak za każdym razem?
3: To znaczy, jeżeli sobie, to można sobie tak przekonać się, na przykład studentom, można pokazać, czy nawet gdzieś tam w szkołach, wykonując takie badanie spirometryczne. Chodzi o to, że to jest taki pomiar, ile pacjent wydala tego powietrza. No to jak taki jednorazowy taki wydmuch, wydech, no to jakieś 1,5 litra, to jest minimum 1,5 litra, 2 litry, tak mniej więcej powietrze z siebie wydmuchuje pacjent. Ale oczywiście nie całe powietrze wydmuchuje pacjent, bo jakby całe powietrze wydmuchać, to by te płuca nam się, by się zapadły. Także te kilka litrów, można powiedzieć, zawsze gdzieś tam jest w naszej klatce piersiowej.
2: Co najbardziej szkodzi dla naszego układu oddechowego? Tak, jakie czynniki takie są podstawowe? Takie, no, da ten, owszem, ostatnie lata przebiegły pod znakiem wirusa COVID-19, który uszkadzał płuca. No, wirus był, przeszedł, w tej chwili nie jest, nie stanowi jakiegoś niepokoju. Natomiast tak na co dzień, co nasze płuca że tak to powiem, wybija z fizjologicznego rytmu.
3: Znaczy, najczęstszą taką, można powiedzieć, złym czynnikiem, która może uszkadzać w sposób tak przewlekle, jesteśmy narażeni na te czynniki szkodliwe, to oczywiście zanieczyszczenia powietrza. A najczęstszym zanieczyszczeniem powietrza jest dym tytoniowy. No i to, jeżeli mamy tę mieszaninę tego różnego rodzaju takich złych substancji, które nawet gdzie, no, zwierzę by nie tknęło tych substancji szkodliwych, które gdzieś są w tym dymie tytoniowym. I jeżeli ktoś pali przez wiele lat, no to po jakimś czasie może zapracować na różnego rodzaju choroby. Słyszycie Państwo na pewno jakieś tam sygnały ostrzegawcze o smogu, o czystości powietrza, tych takich cząsteczkach, które zawieszone w tym smogu. Pokazuje się, że te cząsteczki przychodzą też do głębi do naszego organizmu i nawet do innych struktur, do serca, nawet do donerek, prawda? Więc zanieczyszczenia, ale okazuje się, że jeżeli sobie wyobrazimy, że ten układ oddechowy to jest, te płuca są w te klatce piersiowe, więc jeżeli na przykład mięśnie będą osłabione przez jakieś choroby mięśni, no nie ma pacjent siły, żeby tą klatkę piersiową rozszerzyć, żeby to powietrze wpadło do płuc, to też będzie szkodliwe. Jeżeli na przykład sobie wyobrazimy, że na przykład serce jest nasze chore, prawda? No a serce, jak na przykład ktoś, no drodzy Państwo, najczęstszą przyczyną na przykład kardiomiopatii rozstrzeniowej w środowisku polskim to jest alkohol, prawda? Więc to też niehigieniczny tryb życia. Więc jeżeli serce jest uszkodzone, gorsze pompowanie krwi również do płuc, no i serce też się może potem uszkodzić trochę, pacjent może czuwać duszność. Więc najczęstszą przyczyną zanieczyszczenia powietrza, ale również taki niehigieniczny ogólnie tryb życia nasz. Dieta zła i na używki.
2: Panie profesorze, wydaje się nam, że potrzebujemy pomocy specjalisty chorób płuc. Jak wygląda taka typowa wizyta u pulmonologa? Na co powinniśmy się nastawić w czasie takiej wizyty?
3: Wizyta u pulmonologa, no, powinna tak wyglądać, mam nadzieję, że wygląda u większości pulmonologów. Oczywiście wywiad, badanie przedmiotowe. My zawsze musimy się zapytać przede wszystkim, czy pacjent pali, ile pali, bo jeżeli pacjent pali kilkadziesiąt lat, to już możemy z tyłu głowy podejrzewać, z czym możemy mieć do czynienia. Czy pacjent i jaki ma zawód, bo okazuje się, że raptem się na przykład, że pacjent i co w przeszłości wykonywał, bo może się okazać, że pacjent na przykład 15-20 lat temu przy azbeście pracował gdzieś tam za granicą. To jest bardzo istotne. Może być też tak, że na przykład pracuje na wsi, przykładowo wchodzi do obory albo przy pewnych pracach w polu, zawsze jest mu duszno. To też na pewne choroby wskazuje, więc dokładny wywiad. Potem badamy pacjenta. My zawsze usłuchujemy pacjenta słuchawkami, bo nam to dużo na początku daje. Na przykład są pewne takie szmery, które my słyszymy w słuchawkach, które mówią, o, że tutaj może być troszeczkę zwłóknienia, tutaj może być troszeczkę niewydolności krążenia. Oczywiście odzwierciedleniem tego jest układ oddechowy, że serce gorzej pracuje, czyli dokładne badanie przedmiotowe. Ale musimy zbadać, czy pacjent nie ma węzłów chłonnych powiększonych. Jest cały system, takie całe procedury badania przedmiotowego, czyli badania, prawda, pacjenta dokładnego. No i potem badania dodatkowe. Nas interesują najczęściej dwa badania dodatkowe, które pulmonolodzy wykonują i interpretują. To są badania radiologiczne. Oczywiście zdjęcie klatki piersiowej to jest podstawowym badaniem. Teraz coraz częściej się sięga też po tomografię komputerową klatki piersiowej. I to nie zawsze musi być z kontrastem, bo nas na przykład często interesuje tomografia wysokiej rozdzielczości, bo to jest tomografia, która pokazuje, jak miąższ płucny wygląda, jak wyglądają struktury za sercem. To pan profesor powiedział o COVID-zie, tak? Bo my wiemy, że COVID właśnie te płuca, które są wewnątrz klatki piersiowej, troszeczkę czasem mógł spowodować uszkodzenia i my patrzymy, jak ten miąższ płucny wygląda, ale przy okazji, jak serce wygląda, jak naczynia wyglądają, czy te płuca są rozdęte, czy nie, to takie już nasze wewnętrzne słownictwo, ale jak te płuca pracują, jak układ oddechowy pracuje, czy pacjent rzeczywiście no, ma prawo być mu duszno, czy to już tych pojemności ma mniej, to nam powiedzą badania czynnościowe, czyli spirometria. Na pewno wiele z Państwo znacie spirometrię. Trzeba doktor czy lekarz mówi, trzeba zrobić wydmuch szybki, taki maksymalny. I to są podstawowe badania. ale jeszcze na przykład pulmonolog się interesuje, jak krew jest natleniona, prawda? No bo po to mamy ten układ oddechowy, żeby dostarczyć tlen do organizmu. Można czy pulsoksymetrem wykonać, czy gazometry tętniczo badamy, ale i badania takie z krwi, jak na przykład morfologia. Bo przykładowo, jeżeli pacjent ma zapisaną tlenoterapię domową i nie używa tej tlenoterapii, to widzimy, że raptem krew, pewne parametry się zmieniają we krwi. Interesuje nas również EKG, dlatego że jeżeli my stwierdzimy na przykład, że pewne fragmenty serca, a możemy to ocenić na podstawie EKG, że przerastają, to też pewne są takie typowe cechy, że tu mamy chory układ oddechowy, a tu pewne struktury w sercu przerastają. Więc to jest rozmowa z pacjentem, po drugie badanie dokładne, po trzecie badanie dodatkowe, spirometria, zdjęcie klatki piersiowej, czy tomografia i badania z krwi dodatkowe. I to daje taki, można powiedzieć, taki pierwszy obraz pacjenta, jego stanu układu oddechowego dla nas, dla lekarzy pulmonologów.
2: W tej chwili mówi się o tak zwanej niskodawkowej tomografii komputerowej. Nawet planowany jest program profilaktyczny. Jaka jest opinia pana profesora na ten temat?
3: To jest tomografia niskodawkowa. Jest to uznana metoda na świecie wczesnego wykrywania raka płuca, różnego rodzaju patologii. I to jest, drodzy państwo, pacjenci, którzy mają czynniki ryzyka. Palacze, prawda? Pacjent, który dużo palił dymu tytoniowego, może mieć tu, wiem, działalność pana dyrektora Kochanowicza, żeby był ten program też tomografii komputerowej i to bardzo się z tego cieszymy. Mam nadzieję, że będzie mieć. I to jest, można wykryć, proszę zauważyć, to, co mówiłem, że my na przykład mając chorego palącego papierosy, robimy tomografię klatki piersiowej. Ale tych małych zmian możemy nie zauważyć u takiego palacza, który pali 20-30 lat. My nie wiemy, co się dzieje za sercem. I teraz, jeżeli stwierdzimy jakiś taki cień okrągły, owalny, my to oceniamy, że na przykład ma taki nieregularny, ma kształt, taki trochę nie za bardzo zbyt okrągły, czyli budzi nasze podejrzenia, to już na takim etapie możemy pokazać szybko, skonsultować z torakochirurgiem i decydujemy. Są określone wytyczne. Czy obserwujemy, powtarzamy tomografię za pół roku czy za rok, czy ewentualnie już można wyciąć ten nowotwór, bo jest to metoda uznana na całym świecie. Okazuje się, że przeżywalność pacjentów chorych na raka rośnie, bo właśnie nam chodzi o

0: przyjęte przez Narodowy Fundusz Zdrowia określone wytyczne, na pewno będzie to ogłoszone, ale pytajcie się, drodzy Państwo, o takie możliwości, pytajcie się lekarzy rodzinnych, pytajcie się w swoich poradniach, ponieważ to będzie naprawdę dobra metoda, taka przesiewowa, no tak obrazowo mówiąc, wyłapywania tych pacjentów, którzy wymagają pomocy.
1: Z jakimi najczęściej schorzeniami styka się pulmonolog? To jacy pacjenci najczęściej trafiają do kliniki pana profesora?
0: W zasadzie to jest, można powiedzieć, dwie kategorie pacjentów. Najczęściej widzimy i taki trochę wysyp obserwujemy. Mamy, znaczy ja mówię o pierwszej klinice, mamy bardzo dużo pacjentów chorych na raka płuca i to widzę, że tych pacjentów naprawdę się sporo zgłasza, dużo. Mam wrażenie, że no tak jakby coraz więcej, co drugi dzień mamy szereg skierowań. No, chorzy na raka płuca, dlatego ta niskodawkowa tomografia jest bardzo ważna, ale mamy też pacjentów dosyć dużo z chorobami śródmiąższowymi. To, co pan profesor mówił, że te infekcje wirusowe różnego, czy powtarzające infekcje, one spowodowały pewnego rodzaju zaburzenia w miąższu niektórych pacjentów. Tylko oczywiście u części, także tu proszę nie wpadać w jakiś strach, w panikę. I ci pacjenci po jakimś czasie mogą odczuwać duszność, ten kaszel przewlekły. To te dwie kategorie pacjentów najczęściej spotykamy, ale również chorzy na POHP, chorzy na jakąś niekontrolowaną astmę skrzydłową. To jest taka najczęstsza grupa pacjentów, z którymi mamy do czynienia. Starają się również chorzy z rozszczeniami oskrzeli, czyli to są ci pacjenci, którzy chorowali często, może niezbyt dobrze się leczyli i mają takie uwypuklone oskrzela, jak zrobimy badania radiologiczne, to widzimy i tam się gromadzi często dużo ropy i ci chorzy kaszlą, odpluwają. To jest taki najczęstszy przekrój pacjentów u nas.
1: Kiedyś bardzo dużo pacjentów, zresztą był też szpital tak zwany gruźliczy. Jak w tej chwili gruźlica wśród pacjentów pana profesora?
0: Wszystko to przebiega, można powiedzieć, na stabilnych poziomach od dłuższego czasu. Był taki moment, że obawialiśmy się w związku z wojną u naszych sąsiadów wzrostu zachorowań. Takie czarne scenariusze się nie sprawdziły. Owszem, było trochę pacjentów i z gruźlicą lekooporną, ale to nie był jakiś wzrost, który stanowił olbrzymi problem. To wszystko było do opanowania. Mamy, przyznam się, że no, nie mam pacjentów, przybyszy z zagranicy. Być może oni pojechali do Polski Zachodniej, gdzieś do krajów zachodnich, ale to jest wszystko, można powiedzieć, zawsze kilku tych pacjentów, do 9 pacjentów mamy, ale jakoś tak jest, że jeżeli jest to gruźlica lekooporna, bo tego się obawialiśmy, akurat mam to pacjentów, to są Polacy. Polacy, którzy chorowali na gruźlicę, nie przestrzegali zaleceń, odstawiali leki, znowu przyjmowali i wyindukowali sobie taką lekooporność.
1: Panie profesorze, jeśli ze schorzeniami, no, bagatelizujemy objawy. Jakie powikłania nam grożą?
0: No, jeżeli na przykład palimy dużo, prawda? Ktoś pali kilkadziesiąt lat, czyli rozwinie się ta obturacyjna choroba płuc. Znaczy powiem tak, proszę pamiętać, że nasz organizm to jest taka jakby jedna całość, więc jeżeli jest tak, że mamy chore płuca, gorzej dochodzi do tej wymiany gazowej z tą wymianą tlen, dwutlenek węgla, czyli mamy na przykład obturacyjną chorobę płuc, czyli chore płuca, no to zaraz są problemy z sercem. Bo jak chore są płuca, to przerastają pewne struktury w sercu. Jak przerastają pewne struktury sercu, to wtórnie robi się tak, że pacjent ma niewydolność krążenia. Widzimy takich pacjentów, że nogi puchną, prawda, nie ma rady chodzić, bo jest mu duszą w czasie wysiłku. Potem jak chore są serce, no to potem niedokrwione nerki, problem z nerkami, z wątrobą, prawda? Więc to takie zaniedbania układu oddechowego rodzą swoje następstwa. I jeżeli w dalszym etapie dochodzi do sytuacji, że nasz organizm nie jest w stanie doprowadzić odpowiedniej ilości tlenu, nie wpada odpowiedniej ilość tlenu, a nie wypada, obrazowo mówiąc, odpowiednia ilość dwutlenku węgla. I teraz tak, chory wymaga tlenoterapii domowej, a jeżeli jeszcze nie pomaga tlenoterapii domowej, takich

0: innych maszynek. Może Państwo widzieliście gdzieś tam w, nie wiem, filmach czasem, że pacjentowi jest duszno, zakłada taką maseczkę i oddycha, prawda? Żeby doprowadzić ten tlen do organizmu. Z kolei inny przykład. No, jeżeli pacjent chory na gruźlicę, nie dba o siebie, dalej nie przyjmuje leków, prawda? Może dojść do tego, że zacznie spływać krwią. Podobnie, jeżeli pacjent na przykład pali papierosy, nie zauważy w pewnym momencie, że jest mu duszno, że kaszle, że odpluwa jakąś taką treścią, no nieciekawą, jakąś brudną. Mówię, że na przykład rozwinie się rak płuca, bo wiemy, że problemem naszym jest to, że się późno rozwija. To może dojść do tego, że naprawdę będzie odpluwać tą krwią i to będzie objawem patologicznym. Ale najczęstszymi objawami chorób układu oddechowego, jeżeli zaniedbamy, nie będziemy myśleć, to jest duszność i odpluwanie, no odpluwanie jakąś taką dziwną, często prwóciną. No każda prwócina jest dziwna, taka brzydka, której nie lubimy, to na przykład koloru zielonego, żółtego, czerwonego. Zielony, żółty zazwyczaj świadczy o tym, że pewnie jakieś bakterie tam rosną w drogach oddechowych. A ponieważ układ oddechowy jest blisko innych struktur, no to zaraz inne narządy będą chore.
1: Panie profesorze, a co robić, żeby nie spotkać się z pulmonologiem?
0: Żeby nie spotkać się, to zamiast wyjścia na papierosa, może trzeba pójść na spacer do lasu. Pójść na spacer do lasu, zdrowie się odżywiać. No nawet takie rzeczy, no teraz chociażby, prawda? Zaraz zbliża się sezon grzewczy. Patrzmy, czym palimy w piecach, żeby nie wrzucać do pieca wszystko, co mamy pod ręką, bo przecież możemy sąsiada chorego na astmę poczęstować czymś, że będzie mu duszno, a jeżeli będziemy to robić ileś tam lat, to i my zachorujemy i sąsiad. Dbanie o czystość powietrza, higieniczny tryb życia, spacery w lesie, a nie tam w zadymionym pomieszczeniu i nie z papieroskiem w zębach. Pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy jakieś dolegliwości, zauważymy u siebie, że gorzej nam się oddycha, że kaszlemy powyżej 3 tygodni, że coś kaszlemy i jeszcze coś odpluniemy jakąś treścią, to pójdźmy do lekarza. Może lekarz rodzinny uzna wtedy, że trzeba dać skierowanie do pulmonologa, zrobić jakieś badania dodatkowe. Myślmy o tym, o tych naszych objawach, prawda? Bo proszę zwrócić uwagę, to jest tak, że każdy mówi, a palę, to mogę kaszleć, odpluwać. Nie, to nie jest tak. Każdy kaszle powyżej 3 tygodni, to znaczy, że coś jest nie tak, że coś tam, jakiś stan zapalny jest w płucach. Więc trzeba o tym myśleć i to, co jeszcze też zwracamy naszą uwagę, takie budowanie naszej odporności. Mówiłem o higienicznym trybie życia, o odżywianiu się, ale drodzy Państwo, jest w standardach pulmonologicznych, że musimy myśleć, żeby szczególnie starszych pacjentów, żeby zaszczepić od grypy, zaszczepić od tych wirusów RSV, to co medycyna nam oferuje. Bo te szczepienia, to okazuje się, jeżeli mówię o grypy, o tych chorób wirusowych RSV i wspomagają pracę serca, powiem tak, Państwo, koszt szczepionki to jest... Państw wyprodukowania to jest maksimum kilkaset złotych, tak? A leczenie pacjenta, który się powikłał na choroby wirusowe, mogło dochodzić do kilkudziesięciu tysięcy, nawet euro, bo to ze źródeł zachodnich wiem, euro dziennie, więc to i jest koszt efektywny, ale i oszczędza nasze zdrowie, więc to jest taki naprawdę duży aspekt dbania o nasze płuca, ale apeluję do Państwa, nie chodźcie tam, gdzie jest zanieczyszczone powietrze, zamiast pójść palić papierosy, no może trzeba pójść na spacer do lasu z rodziną, z bliskimi.
1: Czasami słyszy się, że na zdrowy oddech pomagają różnego rodzaju inhalacje, a to inhalacja z solą, a to różne olejki eteryczne. Jaka jest prawda?
0: Znaczy, to ma takie wszystko znaczenie wspomagające. Czasem, bo jeżeli na przykład mamy suche drogi oddechowe, to jak nawilżymy, jest nam łatwo odkrztusić, jeżeli produkujemy wydzinę, to czujemy się lepiej. ale to też, jeżeli tak często stosujemy, to musimy pamiętać, że może coś jest nie tak z naszym układem oddechowym i musimy pójść do lekarza. Mam w pamięci takiego mnicha, pamiętam akurat mnich, który żył w Gruzji, pamiętam koleżanka do mnie zadzwoniła, mówi, słuchaj, coś jest nie tak, bo ten mnich cały czas, już nie będę mówić nazwy firmy, cały czas on non-stop pije cukierki miętowe z takim olejkiem eukaliptusowym. Mówi, coś jest nie tak, on stop mówi, że po cukierkach się lepiej czuje. Mówi, co jest, że po cukierkach się lepiej czuje? A to takie naprawdę bardzo silne, mocne. Okazało się, że jak zrobiłem pacjentowi spirometrię, to miał prawie tych pojemności, płuc nie miał. Bo okazało się, że albo cukierki, albo papierosy. I tak, bo ten taki olejek miętowy, silny, eukaliptusowy, oddychał i to łagodziło dolegliwości, zmieszało uczucie duszności, mógł łatwiej odkrztusić. Także to było takie oszukiwanie tych objawów.
1: Czyli my, jeśli mamy dolegliwości, to najpierw się przebadajmy.
0: Dokładnie, dokładnie. Bo tutaj wiem, że pacjenci mają naprawdę różne pomysły, różnego rodzaju właśnie jakichś silnych ziół, takich no, ciekawych, że tak powiem, wynalazków. Stosują tego rodzaju inhalacje. Owszem, on w pewnych sytuacjach są bardzo dobre, korzystne, ale no, nie mogą to zastąpić takiego leczenia, które proponuje medycyna.
1: Panie profesorze, po takiej audycji na pewno będziemy mieli zdrowy oddech. Nie palimy, prowadzimy zdrowy tryb życia. Myślę, że nasi słuchacze się zgadzają z tym. Dziękuję panu profesorowi. Moim i państwa gościem był pan profesor Wojciech Naumik, kierownik Kliniki Chorób Płuc, Raka Płuca i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
0: Bardzo państwu dziękuję, bardzo dziękuję panu profesorowi i życzę państwu zdrowia. Wszystkiego dobrego.
2: Pytanie do specjalisty.

Za nami najnowszy odcinek audycji Pytanie do specjalisty. Gościem był profesor Wojciech Naumik, który przybliżył temat dbania o zdrowy oddech. Gospodarzem programu jest profesor Jan Kochanowicz, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Kolejny odcinek z tego cyklu już za tydzień w czwartek, a powtórka dzisiejszego w niedzielę po godzinie 17. Tymczasem na naszej antenie już po przerwie punktualnie o godzinie 20 powtórka dzisiejszego wydania wiadomości, w którym to m.in. zaproszenie na spotkanie Bractwa Świętego Atanazego w Białymstoku.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś czwartek 17 września według nowego stylu i 4 września zgodnie z kalendarzem juliańskim. Święci, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada, to święty Mojżesz, święty Babylas, biskup Antiochii, święty Urban Antiocheński, święty Eppoloniusz Antiocheński, a także święty Babilas z Nikodemii. Cerkiew wspomina dziś także świętych męczenników katyńskich i Matkę Bożą w jej ikonie Krzew Gorejący. Przed mikrofonem Julia Ochrymiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości zaproszenie na święto parafialne do Krynek, zaproszenie na spotkanie Bractwa Świętego Atanazego Brzeskiego, a także powiemy o spotkaniu dla osób uzależnionych od alkoholu. Ojciec protodiakon Justyn Jaroszuk, proboszcz parafii w Krynkach, serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy w dzień wspomnienia narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy. W najbliższy poniedziałek, 21 września o godzinie 9, odsłużony zostanie molebień z oświęceniem wody, zaś godzinę później rozpocznie się świąteczna boska liturgia. Bractwo Świętego Atanazego Brzeskiego przy parafii Świętego Ducha serdecznie zaprasza 20 września po trzeciej liturgii około godziny 11:30 na molebień o zdrowie bratczyków i sympatyków bractwa, prelekcję w świetlicy parafialnej na temat najważniejsze wizerunki Matki Bożej w ikonografii. Prelegentem będzie Grzegorz Prokopiuk, ikonograf, teolog, malarz i grafik, a także na spotkanie przy kawie i herbacie. Eleos, prawosławny ośrodek miłosierdzia, serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie integracyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Połączone z akafistem do Najświętszej Bogurodzicy, ku czci jej cudownej ikony Kielich Nieupijający. Spotkanie odbędzie się w parafii prawosławnej w Korzanach w sobotę 19 września o godzinie 16. Jednocześnie organizatorzy informują, że planowany wcześniej akafist 30 września w parafii prawosławnej św. Mikołaja w Białymstoku nie odbędzie się tego dnia.

Za nami powtórka dzisiejszego wydania wiadomości. W ten sposób rozpoczęliśmy ostatnią godzinę tego czwartkowego programu. Po przerwie wysłuchamy najnowszego odcinka audycji pod tytułem Pani Anny Radziukiewicz.

0: Pod tytułem to autorska audycja o książkach prowadzona przez panią Annę Radziukiewicz, zastępcę redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego. W swoim programie autorka opowiada o książkach, które warto przeczytać i które są związane z prawosławiem. W audycjach często pojawiały się goście, którzy poruszają aktualne tematy związane z wydarzeniami cerkiewnymi lub mówią o najnowszych pozycjach książkowych. W dzisiejszym najnowszym programie pani Anna opowie o książce Ludobójstwo kulturowe na Bałkanach Zachodnich. Zapraszamy do wysłuchania.
1: Pod tytułem Program Anny Radziukiewicz.
2: Kłaniam się państwu serdecznie. Ludobójstwo, taki termin znamy. Ale ludobójstwo kulturowe? Otóż ludobójstwo kulturowe jest to termin, który figuruje w tytule książki Magdaleny Ickiewicz-Sawickiej, która jest doktorem prawa, a która w tym roku wydała książkę Ludobójstwo kulturowe na Bałkanach Zachodnich z perspektywy kryminologicznej. Nawet nie tyle są tu istotne Bałkany Zachodnie, czyli mniej więcej Chorwacja, Serbia, Czarnogóra, ile w ogóle ludobójstwo kulturowe. Przyznam się, że ja po raz pierwszy spotkałam się z tym terminem, aczkolwiek ono już krąży w mediach. I może szokować ten termin, może budzić lęk i grozę. Ale to bardzo ważne, że autorka o tym mówi. Uświadamia nam prawdę, która często jest skrywana, bo jak się okazuje, kiedy tak naprawdę prześledzimy dzieje narodów, grup etnicznych, to niemal wszystko zaczyna się od ludobójstwa kulturowego. Kiedy dany naród chce podbić inny, dominować nad nim, to zaczyna od unieważniania jego kultury. Tu nazwany ten proces jest ludobójstwem kulturowym. I tak było, kiedy następowała inwazja narodów w sumie europejskich na kontynent Ameryki Południowej, Ameryki Północnej, kiedy były czasy kolonializmu, kiedy mocarstwa zachodnioeuropejskie, Hiszpania, Anglia, Niderlandy, Włochy miały swoje kolonie na kontynencie afrykańskim, azjatyckim, to narzucały w pierwszym rzędzie swoją kulturę i swój język po to, żeby powiedzieć, że wasza kultura jest prymitywna, nieważna i że trzeba ją wyeliminować. Culture cancel jest taki termin w języku angielskim. Po polsku można powiedzieć unieważnianie kultury. Ale to nie tylko działo się w ramach imperiów kolonialnych, ale także na naszym europejskim kontynencie, europejsko-azjatyckim. I dzieje się do dzisiaj, kiedy się walczy z danym krajem, narzuca się mu przede wszystkim swoją kulturę, albo stawia się kordon nieprzenikania kultury danego kraju. Może będę w tym momencie niepopularna, ale taki kordon postawiono dla kultury rosyjskiej w ostatnich dziesięcioleciach. Nie będę analizowała podłoża. W każdym bądź razie eliminacja nauczania języka rosyjskiego w całej Europie Zachodniej, instytutów kultury i tego języka, nie pokazywania spektakli, ograniczania dostępu do literatury rosyjskiej itd., itd. To jest Culture Council. Ale te praktyki są dużo bardziej szkodliwe, kiedy dochodzi do niszczenia dzieł kultury, do grabieży dzieł kultury. I II wojna światowa jest tu szczególnym przykładem, kiedy następowała grabież dóbr kultury danego kraju. Magdalena Ickiewicz-Sawicka pisze o swoistej grabieży Europy, która rozpoczęła się wraz z zajęciem przez Niemcy Austrii w marcu 1938 roku. Nazistowskie niemieckie władze rozpoczęły konfiskatę bezcennych dzieł sztuki należących głównie do Żydów, Rothschildów, Gutmanów, Hassów, Goldmanów, Bondych. Akcja ta była dobrze przygotowana. Profesjonalną oceną zrabowanych dzieł zajął się dr Kajetan Milchman. Potem swą działalność przeniósł do Polski, Francji, Holandii, Belgii, Litwy, Ukrainy, do Rosji. Konfiskowano setki tysięcy dzieł sztuki. Konfiskowano we Francji, a potem w Europie Środkowej i Wschodniej. Potem przejmowano wręcz miliony dzieł sztuki w całej Europie. Także kolekcje biblioteczne i zbiory archiwalne. Zwykle zbiory archiwalne wróg nie tyle przejmuje, ile niszczy. Po to, żeby zniszczyć pamięć narodu, po to, żeby wyrwać korzenie kultury i historii danego narodu. Więc archiwa były przede wszystkim palone. Inne dzieła były przejmowane. I to się właśnie nazywa ludobójstwem kulturowym. I tak dygnitarze III Rzeszy, tacy jak Hermann Wilhelm Göring, bogacili się niezwykle na przejmowaniu kolekcji dzieł sztuki z krajów europejskich. Innym aspektem ludobójstwa kulturowego jest konwersja świątyń. Siłą przejmowane świątynie, czy to cerkwie przekształcane na kościoły, czy kościoły i cerkwie przekształcane na meczety, jak to ma miejsce w krajach, gdzie była dominacja Imperium Osmańskiego, jest też ludobójstwem kulturowym. I mogłoby się wydawać, że tego typu ludobójstwo stanowi przeszłość, bo pamiętamy o akcji burzenia cerkwi na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu i myślimy, że to nigdy się nie powtórzy. Ale to nie jest tak. Magdalena Ickiewicz-Sawicka podaje przykład tego typu ludobójstwa kulturowego na Bałkanach Zachodnich. Pisze, że szacuje się, że między czerwcem 1999 roku, a marcem 2004 Armia Wyzwolenia Kosowa wraz z NATO zniszczyła ponad 140 serbskich obiektów kultury i kultu religijnego. Pamiętamy o zamieszkach, o pogromach tak zwanych marcowych, o których autorka też wspomina, z 2004 roku. Wtedy zburzono lub spalono, albo poważnie uszkodzono 35 cerkwi. I to było klasyczne ludobójstwo kulturowe. Ale oprócz tego zniszczono blisko 900 domów mieszkalnych i wiele innych obiektów użyteczności publicznej. Przy okazji niestety ginęli i ludzie. Ocenia się, że w serbskich enklawach, w zamieszkach marcowych zginęło co najmniej 19 osób, a około 4 tysięcy musiało opuścić swoje domy. Czy po tym akcie ustało ludobójstwo kulturowe? Na pewno nie. A spójrzmy teraz na Iran oczami autorki. Ona, może już nie w książce, ale poza książką, patrzy na Iran jako jedno z najstarszych państw na świecie. Jedną z najstarszych cywilizacji, która istnieje od ponad 52 wieków, czyli ponad 5000 lat. A początki pierwszej państwowości tej cywilizacji sięgają około 3200 lat. I tyle trwa oficjalna ciągłość kulturowa i państwowa na terenach zajmowanych przez współczesny Iran. I otóż tu trwa wojna między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. I czy ta wojna ma doprowadzić do unieważnienia kultury tak starej cywilizacji? Jeżeli się unieważni kulturę Iranu, to posypie się wszystko. Tak samo jak w każdym innym narodzie. Jeżeli się zabiera kulturę i język, to zabiera się jednocześnie pamięć. I dany naród nie ma już spoiwa. Dlatego Irańczycy tak walczą o swoje przetrwanie, mimo że zaatakowała Iran największa światowa potęga militarne i polityczne. To dobrze, że MagdalenaIckiewicz-Sawicka uświadamia nam, co znaczy kultura. Ona tutaj przywołuje w książce nawet anegdotę przypisywaną Churchillowi, wypowiedzianą w czasie II wojny światowej, który miał powiedzieć: jeśli nie ma kultury, to o co właściwie walczymy? Inna wersja tej anegdoty to: jeśli kultura nie jest ważna, to po cholerę ta wojna. Słowa te miały paść w odpowiedzi na propozycję cięć budżetowy w kulturze podczas II wojny światowej. A Churchill podkreślał, że obrona kultury jest celem samym w sobie. Bo naród bez kultury to naród bez tożsamości. Naród bez kultury to naród bez fundamentu. I nawet w czasie konfliktu zbrojnego trzeba ten fundament bronić i osłaniać kulturę i sztukę. Bo kultura jest powiązana i z gospodarką, i z ekonomią, z całym bytem narodu. Niestety, w dzisiejszych czasach bardzo często nie doceniamy roli kultury, sztuki, religii, słowa, języka. My, redagujący Przegląd Prawosławnych, to doceniamy i zawsze o tym w jakiejś formie napominamy, piszemy. Bo czym bylibyśmy bez cerkwi, bez języka cerkiewnosłowiańskiego, bez, ogólnie rzecz biorąc, ruskiej starożytnej kultury? Bylibyśmy tylko podzielonymi plemionami walczącymi ze sobą i mówiącymi moje jest lepsze i budującymi nacjonalizm albo szowinizm, bo walka z inną kulturą, z inną tożsamością to jest jednocześnie wywyższaniem siebie. To jest jednocześnie budowaniem swojego nacjonalizmu, a w skrajnym przypadku szowinizmu, czyli bezkrytycznego umiłowania własnego narodu i przekonanie o jego wyższości nad innym narodem. A jednocześnie dawanie sobie legitymacji do tego, że można innym narodem pogardzać, a nawet go niszczyć, a nawet uważać, że to nie są ludzie, a zwierzęta. To w konflikcie izraelsko-palestyńskim widać teraz wyraźnie. Zagrożeniem dla kultur, o czym często nie myślimy, nie uświadamiamy tego, jest globalizacja. Globalizacja to nie tylko panowanie banków, rynków, gospodarek, korporacji, rozciąganie ich władzy na cały glob, ale to też panowanie kultury, promocja języka. Żyjemy w czasach powszechnego używania języka angielskiego. Jeżeli język angielski jest powszechny na salonach, w polityce, w mediach, to również jest powszechny w sztuce, w literaturze, w piosenkach, w filmie, a język jest nośnikiem kultury. Jaki język? Taka kultura. I ten język, to już mój komentarz, którym posługuje się Ameryka Północna przede wszystkim, ma być narzucony całemu światu i ma degradować wszystkie inne języki. Spójrzmy nawet na francuski. Kiedyś ważna była i świetna piosenka francuska, filmy włoskie, jeszcze w wieku XX, jeszcze za naszej pamięci. Teraz kto słyszy francuską piosenkę? Albo i czeską nawet. Kto ogląda włoskie filmy, klasykę wręcz kinematografii. To wszystko gdzieś ukrywa się pod planktonem języka angielskiego i dominacji anglosaskiej kultury. I to jest też zagrożenie. To jest też ludobójstwo kulturowe, ale wielu kultur lokalnych. I jeżeli nawet duże kultury dużych państw, takich jak Francja czy Włochy, nie mogą przed tą globalizacją się obronić, to co dopiero mówić o kulturze małych narodów, czasem kilkumilionowych. One ulegają erozji. Magdalena Ickiewicz-Sawicka w zakończeniu swojej książki słusznie mówi o odrodzeniu się konfliktu między Wschodem i Zachodem, którego kluczowymi elementami stały się walka o kulturę i narzucenie tak zwanej poprawności politycznej. Według poprawności politycznej jedna kultura jest ważna, wysoka i godna upowszechniania, tak samo jak polityka i gospodarka, a druga kultura nie zasługuje w ogóle na ochronę, a wręcz dobrze, jeżeli się ją niszczy. I mówię też o konflikcie między światem łacińskim a światem używającym cyrylicy. Także uważam, że książka Magdaleny Ickiewicz-Sawickiej Ludobójstwo kulturowe na Bałkanach Zachodnich z perspektywy kryminologicznej porusza bardzo ważny temat, o którym bardzo wiele osób nie ma w ogóle świadomości, że on istnieje, a on jest realny i od ludobójstwa kulturowego, zgodnie z, chociażby z tymi przykładami w książce, łatwo dochodzi się do klasycznego ludobójstwa. Dziękuję bardzo za uwagę.
1: Pod tytułem Program Anny Radziukiewicz.
0: Za nami program pod tytułem Pani Anny Radziukiewicz z Przeglądu Prawosławnego. A tymczasem na naszych zegarach zbliża się już godzina 21. To oznacza zakończenie dzisiejszego programu. Po przerwie pożegnanie ze słuchaczami i modlitwy wieczorne.

Szanowni słuchacze, nasze wspólne czwartkowe popołudnie i wieczór na falach prawosławnej rozgłośni radiowej dobiega końca. Za chwilę ostatni punkt romówki na dziś, czyli modlitwy wieczorne. Cieszymy się, że zostaliście Państwo z nami do końca i zapraszamy już jutro od godziny 16. Za dziś gorąco i serdecznie dziękuję Państwu Julia Ochrymiuk. Życzę dobrej i spokojnej nocy. Sława Jezusu Chrystusowi.